0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś drugi dzień sierpnia. W 1932 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal olimpijski w biegu na 100 metrów.
3: I'm very happy to have won this title for my homeland, especially because it was in world record time.
2: W 1947 roku żołnierz konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Antoni Fryszkowski został aresztowany. Zarzucono mu łącznie udział w 98 napadach zbrojnych i spowodowanie śmierci 23 osób. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy został skazany na 21-krotną karę śmierci. Jego oddział operował m.in. na terenie powiatu rypińskiego. W 1976 roku zespół Kombi zagrał pierwszy oficjalny koncert. Wystąpił w Sopockiej Operze Leśnej w ramach międzynarodowych konfrontacji muzycznych Pop Session. W składzie grupy byli urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. W 2000 roku urodzony w Makowie Mazowieckim Andrzej Chodkowski po 2 latach przestał być głównym inspektorem Inspekcji Ochrony Roślin. Tego samego dnia został głównym inspektorem skupu i przetwórstwa artykułów rolnych.
4: Chcemy, żeby ta część Konferencji Ochrony Roślin była żywa.
2: W 2011 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową podczas użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.
5: Chiny dzisiaj grają na dwie strony, trochę o krakie na barykadzie.
2: Urodzili się w 1848 roku Maria Aniela Wrotnowska, współinicjatorka przytułków noclegowych dla biednych w Warszawie, współzałożycielka Domu Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi w Warszawie, współinicjatorka Ambulatorium dla Biednych, założycielka Towarzystwa Nieuleczalnie Chorych z Przytułkiem dla Rakowatych w Warszawie. Po powrocie do Dłutowa założyła lecznicę dla chorych zwaną Apteczką. Zmarła w Dłutowie w gminie Lisbark w powiecie działdowskim. W 1922 roku Henryk Barwiński, pseudonim August, leśnik, żołnierz oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez porucznika Wacława Grabowskiego, działającego na terenie ówczesnych 4 powiatów działdowskiego, mławskiego, przasnyskiego i ciechanowskiego, poległ w Niedziałkach w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim po walce z oddziałem złożonym z 1300 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1935 roku w Nowym Piegłowie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Jadwiga Nowicka nauczała języka polskiego w szkołach podstawowych w powiecie mławskim, następnie w liceum ogólnokształcącym w Przasnyszu, gdzie pełniła równocześnie funkcję sekretarza Rady Powiatowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
6: Dziękuję osobom, które pracowały, no tak jak u nas to jest nieodpłatnie.
2: W 1965 roku Andrzej Marszałek, piłkarz ręczny, występował na pozycji bramkarza w Wiśle Płock i Jurandzie Ciechanów.
7: Nie mieliśmy jakichś tam ludzi od tego, żeby analizowali nam. Sami musieliśmy to robić we własnych głowach.
2: W 1970 roku Marek Martynowski, wicewojewoda mazowiecki, senator.
8: W tej kadencji jest więcej takiej debaty ostrzejszej.
2: Zmarli. W 1891 roku Józef Włodek, burmistrz Mławy, został rozstrzelany przez Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego. Urodził się w Lekowie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim. W 1961 roku w Działdowie Franciszek Weselik, adwokat i społecznik, prezes Działdowskiego Koła Związku Obrońców Kresów Zachodnich, a po II wojnie światowej przewodniczący Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w powiecie działdowskim. W 1986 roku ksiądz Seweryn Wyczałkowski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, społecznik, publicysta, zasłużony członek Towarzystwa Naukowego Płockiego.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Reklama.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
8: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
7: A po co mu to zboże?
8: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
7: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
9: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7.
11: Radio 7.
12: Zbliża się godzina 8.
13: To są wiadomości Radia 7.
14: Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły dwie osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów. Michał Pierzchoła, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00, i przypominający o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
15: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
14: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei Taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
0: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
14: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.

0: tu Radio 7. Radio
1: 7. This is the story of my baker.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, trzeciego stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze. Michał Pierzchoła. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
2: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe trzeciego stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
4: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
2: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole. Roberta Lewandowskiego zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim ligi. To był trzeci występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
5: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś drugi dzień sierpnia. W 1932 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal olimpijski w biegu na 100 metrów.
3: I'm very happy to have won this title for my homeland, especially because it was in world record time.
2: W 1947 roku żołnierz konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Antoni Fryszkowski został aresztowany. Zarzucono mu łącznie udział w 98 napadach zbrojnych i spowodowanie śmierci 23 osób. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy został skazany na 21-krotną karę śmierci. Jego oddział operował m.in. na terenie powiatu rypińskiego.

0: 1976 roku zespół Kombi zagrał pierwszy oficjalny koncert. Wystąpił w Sopockiej Operze Leśnej w ramach międzynarodowych konfrontacji muzycznych Pop Session. W składzie grupy byli urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. W 2000 roku urodzony w Makowie Mazowieckim Andrzej Chodkowski po 2 latach przestał być głównym inspektorem Inspekcji Ochrony Roślin. Tego samego dnia został głównym inspektorem skupu i przetwórstwa artykułów rolnych.
1: Chcemy, żeby ta część Konferencji Ochrony Roślin była żywa.
0: W 2011 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową podczas użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.
2: Chiny dzisiaj grają na dwie strony, trochę o krakie na barykadzie.
0: Urodzili się w 1848 roku Maria Aniela Wrotnowska, współinicjatorka przytułków noclegowych dla biednych w Warszawie, współzałożycielka Domu Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi w Warszawie, współinicjatorka Ambulatorium dla Biednych, założycielka Towarzystwa Nieuleczalnie Chorych z Przytułkiem dla Rakowatych w Warszawie. Po powrocie do Dłutowa założyła lecznicę dla chorych zwaną Apteczką. Zmarła w Dłutowie w gminie Lisbark w powiecie działdowskim. W 1922 roku Henryk Barwiński, pseudonim August, leśnik, żołnierz oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez porucznika Wacława Grabowskiego, działającego na terenie ówczesnych 4 powiatów działdowskiego, mławskiego, przasnyskiego i ciechanowskiego, poległ w Niedziałkach w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim po walce z oddziałem złożonym z 1300 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1935 roku w Nowym Piegłowie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Jadwiga Nowicka nauczała języka polskiego w szkołach podstawowych w powiecie mławskim, następnie w liceum ogólnokształcącym w Przasnyszu, gdzie pełniła równocześnie funkcję sekretarza Rady Powiatowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: Dziękuję osobom, które pracowały, no tak jak u nas to jest nieodpłatnie.
0: W 1965 roku Andrzej Marszałek, piłkarz ręczny, występował na pozycji bramkarza w Wiśle Płock i Jurandzie Ciechanów.
4: Nie mieliśmy jakichś tam ludzi od tego, żeby analizowali nam. Sami musieliśmy to robić we własnych głowach.
0: W 1970 roku Marek Martynowski, wicewojewoda mazowiecki, senator.
5: W tej kadencji jest więcej takiej debaty ostrzejszej.
0: Zmarli. W 1891 roku Józef Włodek, burmistrz Mławy, został rozstrzelany przez Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego. Urodził się w Lekowie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim. W 1961 roku w Działdowie Franciszek Weselik, adwokat i społecznik, prezes Działdowskiego Koła Związku Obrońców Kresów Zachodnich, a po II wojnie światowej przewodniczący Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w powiecie działdowskim. W 1986 roku ksiądz Seweryn Wyczałkowski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, społecznik, publicysta, zasłużony członek Towarzystwa Naukowego Płockiego.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas – twoje źródło ciepła.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Podczas burz silny wiatr powalił wiele drzew, część mieszkańców bez prądu. Wypadki w Tatrach, ratownicy apelują do turystów o zachowanie ostrożności. Co wkurza kierowców w nowych samochodach? Za chwilę szczegóły sondażu. Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji straży pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
3: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
2: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
4: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał. Dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
2: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę. Spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii, wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
7: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
8: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował. Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza w samopołudnie zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Pęskę.
3: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować. Od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje Solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają: można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
2: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa, i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
6: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
7: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
8: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas, tak żyjąc.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
0: To twój powiat, twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
5: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać, za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie. Michał Pieszkała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
3: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
4: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
3: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
2: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu. Trasa do Wrót prowadząca przez Dolinę za Mynichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.

0: Jest, nadszedł ten moment. Dzień dobry, to już dzisiejszą niedzielną biesiadę czas rozpocząć i to pierwszą niedzielną biesiadę w sierpniu. Już mamy sierpień, dziś, moi drodzy państwo, drugi dzień tegoż właśnie miesiąca, ale nic się nie zmieniło poza tym, że już oficjalnie możemy powiedzieć, że półmetek wakacji za nami. Dzisiaj do godziny 15 jesteśmy, a muzycznie nawet do godziny 16. Czekam na państwa telefony, smsy. Nie, smsy nie, się zapędziłem na telefon. Telefony oczywiście 792-150-150, ale również państwa nagrywki, państwa głosówki na naszej smartfonowej aplikacji Radia 7. Zachęcam do instalacji też przy okazji wakacji, no bo człowiek wyjedzie gdzieś daleko, radia nie ma, Radia 7 nie ma ze sobą, to jakoś tak się czuje daleko od domu, prawda? A tu w telefonie można włączyć i już elegancko jesteśmy razem. Moi drodzy państwo, Piotr Ploch, kłaniam się państwu i mam nadzieję, że te 3 godziny upłyną nam w atmosferze przyjaznej, wesołej. Będzie optymistycznie po prostu. Czy państwo już dzwonią? Halo, halo? Czy państwo już dzwonią?
1: Halo, mówi się. Halo, halo. Nie masz czasu?

0: A, Mateuszek wraca do gry. Moi drodzy Państwo, czas na dzisiejsze telefony to już za chwilę, ale najpierw zaczniemy od wiadomości głosowych. Posłuchajmy, co Państwo mają do powiedzenia.
1: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z Danii. Robimy farsz na pierogi. Pozdrawiamy naszego przyjaciela Janusza, wiernego słuchacza. Jutro będzie jadł pierogi.
0: To już dzisiaj i życzymy smacznego, mimo że to dopiero jutro. 792-150-150, a teraz czas na nasze wspólne rozmowy niedzielne. Tu Radio 7, witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Chciałbym pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy Radia 7, całe Radio 7 i życzyć miłej niedzieli dla wszystkich.
0: Zajączki.
2: Wiesław Zajączek.
0: Tak, panie Wiesławie, już pana poznaję, bardzo fajnie. Serdeczności dla pana również.
2: Dziękuję nawzajem.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To pan Wiesław na dobry początek. A kto teraz? 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę przekazywać życzenia. Do godziny 15 taka możliwość jest. No i warto z niej skorzystać. Witam, dzień dobry, tu Radio 7.
3: Witam panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
3: Serdeczne pozdrowienia z Bielska od całej rodziny Matuszewskich. Przesyłamy. Jesteśmy wiernymi słuchaczami radia, jak co niedziela.
0: Dziękuję.
3: A przede wszystkim chciałam pozdrowić serdecznie moich kochanych rodziców, tatę Andrzeja i mamusię Basię, moją córeczkę, która jest w pracy teraz, zięcia, wnuka i oczywiście moją szwagierkę Emilię, Franusia i szwagra Piotra, który idzie dzisiaj do pracy.
0: Mm-hmm.
3: I pozdrawiam serdecznie całe radio.
0: Dziękujemy też dla pani wszystkiego dobrego i dziękuję za te miłe słowa.
3: Dziękuję bardzo i miłego dnia życzymy.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrowienia. A ja tak przeglądam też w międzyczasie Facebooka naszego radiowego, a tutaj, moi drodzy państwo, no na przykład pan Adaś napisał: Biesiada w Radiu 7, czas wstawać. Pan Tomek z Długosiodła z kolei napisał: ja zawsze czekam na piosenkę poprzedzającą niedzielną biesiadę. O, to nie wiedziałem, to ja muszę się bardziej postarać w takim razie. Chociaż rzeczywiście często tak bywa, że przed niedzielną biesiadą pojawia się coś takiego nietuzinkowego, ale nie zawsze. No to teraz będę czuł takie specjalne wyzwanie, panie Tomku. Pan Mariusz z kolei napisał: panie Piotrze, czekamy, słuchamy, lubimy, nie ma niedzieli bez biesiady, a żona Małgorzata ma dziś urodziny. O, to pani Małgosiu, wszystkiego dobrego w takim razie również ode mnie, bo pewnie od pana Mariusza już życzenia były. No dobrze, 792-150-150, można dzwonić, można pozdrowienia przekazywać, ale proszę też nie zapomnieć o naszej smartfonowej aplikacji, gdzie również Państwo takie życzenia mogą nagrać i zupełnie poza kolejką niemalże dodzwonić, znaczy zaistnieć na antenie. O tak. Siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam pani Jadwigo.
4: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
4: Cały zespół radia. Wszystkich słuchaczy, panią Krystynę i Jana Szczepankowskich z Gumowa i Klub Seniora w Gumowie.
0: Pani Adziu, i dla pani wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo. A jak miło pana słyszeć, że pan prowadzi ten program teraz rano.
0: No, staram się. Teraz w sierpniu troszkę ludzi poszło na urlop, to ja musiałem tutaj się bardziej zaangażować.
4: Aha. Ja nie byłam, w zeszłym tygodniu nie byłam w okolicach Ciechanowa, byłam w Pułtusku, także nie słyszałam o tym, a podobno pan zapowiada, bo tam
0: tak.
4: Panie w klubie powiedziały.
0: O, czyli więcej was tam słucha.
4: No tak, tak. Tylko nie mają odwagi dzwonić.
0: A może jeszcze nabiorą tej odwagi, tego się trzymajmy.
4: Być może.
0: Panie Adziu, wszystkiego
4: dziękuję
0: dobrego.
4: Bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. I jednocześnie apeluję też do Państwa, żeby nie dzwonić co tydzień, może co dwa, może co trzy, tak żebyśmy mieli możliwość dania szansy dodzwonienia się tym, którzy no, jakoś tak tyle szczęścia nie mają, żeby dodzwonić się do nas co tydzień. No dobrze, moi drodzy Państwo, to w takim razie ja odbiorę jeszcze jeden telefon i za chwilę wracamy do muzyki. Tu Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witam.
5: Mogę rozmawiać na...
0: Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
5: Ja z Żeromina dzwonię. Zygmunt Brydziński. Chciałbym pozdrowić całą rodzinę moją. I Radio 7.
0: No bardzo dziękujemy.
5: Ja dzwonię pierwszy raz, no.
0: To my pozdrawiamy w takim razie pana. Może pierwszy raz, ale może nie ostatni.
5: Proszę?
0: Może to pierwszy raz, ale nie ostatni.
5: No nie, bo ja zawsze słucham w niedzielę, jak wyjeżdżam do Rzymża.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy w takim razie. Do rychłego usłyszenia, chciałoby się rzec, i tak też rzeknijmy wobec tego. Moi drodzy państwo, za chwilę kolejne telefony, kolejne nie SMS-y, tylko głosówki. Co ja z tymi SMS-ami dzisiaj? A widzę, że sporo wiadomości głosowych już na państwa czeka. No to będziemy mieli czego słuchać za chwilę.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach. No i teraz obiecane wiadomości głosowe zaległe.
1: Z okazji Twych urodzin życzę Ci dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, mocy najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Składa Gabryś, mama Edyta i tata Marek Mędowcy z Osówki.
2: Serdecznie pozdrawiam pana Piotra, Bernadetkę Kolk oraz Jana Budzińskiego, no i sąsiadów Pielaszewskich z Nowej Kółek, a pozdrawiał Paweł Koper z Nowej Kółek. I proszę o niedzielną biesiadę.
3: Dzień dobry, tutaj Roxana ze Starej Swałgóry. Chciałabym pozdrowić na początku wszystkich słuchaczy Radia 7 i przede wszystkim panów prowadzących. Chciałabym pozdrowić moich ukochanych dziadków, którzy dla mnie bardzo dużo robią i nie tylko, że są przy mnie w trudnych chwilach i że mogą mnie kochać, jaka jestem. I chcę, żeby oni byli zawsze dumni ze mnie. Te pozdrowienia są dla dziadków babcie Ele, dziadka Wojtka. Kocham was.
0: Takie to wiadomości głosowe zaległe poleciały teraz w eter, a telefon widzę, że dzwoni to obie linie naraz. W takim razie nie dajmy czekać, posłuchajmy, któż jest po drugiej stronie. Dzień dobry, tu siódemka.
4: Dzień dobry, chciałem pozdrowić może moją mamę, mojego tatę Adama, moją babcionkę, mojego dziadka Kazimierza, mojego psa Marvela, który biega na dworze.
0: I już koniec?
4: No, nie wiem w sumie. No, a co jeszcze mogę powiedzieć? Niech pan popyta trochę.
0: Jak tam wakacje mijają na przykład?
4: Dobrze, byliśmy w Barcelonie z mamą i z tatą i z psami, z moim bratem autystycznym Mikołajem. Byliśmy w Barcelonie, w Walencji byliśmy. Polecam na Camp Nou. Chociaż nie powiem, jaka historia mnie spotkała, to polecam tam pójść, mega fajnie.
0: Gorąco było?
4: No. Stadion Barcelony, fajnie jest, fajnie.
0: Okej, a było gorąco?
4: No strasznie, w cieniu 40 stopni, lampa taka, ale jak wchodziło się do domku, to taki wentylacja, miodzio i już było spoko.
0: Myślę, że będzie mniejsza lampa za miesiąc, kiedy zabrzmi pierwszy dzwonek do szkoły.
4: No tak, tak.
0: Wszystkiego dobrego, dzięki za telefon.
4: Dzięki za mnie.
0: Do usłyszenia. Lampa była, słyszycie? W Barcelonie 40 stopni. No, zobaczymy, co z tą lampą będzie, jak za, tak jak powiedziałem, jak zabrzmi pierwszy dzwonek, to... No, ale jeszcze nie uprzedzajmy faktów. To jeszcze miesiąc, więc spokojnie, jeszcze można z tych wakacji skorzystać. Tu Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
5: Dobry.
0: Witam.
5: Proszę piosenkę o Polsce, Hany to Londyn.
0: Dobra, dzięki. 792-150-150, numer do Waszej dyspozycji. Można dzwonić, można pozdrawiać, można porozmawiać na bieżące tematy społeczno... No nie, może społeczno-polityczne to nie. To się zawsze źle kończy. Siódemka, witam. Halo, halo.
6: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Tadeusz dzwoni z Ciechanowa Słonecznego. Chciałbym pozdrowić, no powiem tak, moją synową. Ona mieszka koło Płocka, w takiej fajnej miejscowości Zagroba. Chciałbym pozdrowić ją bardzo serdecznie. Dzisiaj ma urodziny. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka przede wszystkim. Miłości, szczęścia, spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego. A pioseneczkę bym prosił, no to już do pana dyspozycji, panie Piotrze.
0: Dobra, coś ładnego będzie na pewno.
6: Coś ładnego bym poprosił dla tej wspaniałej dziewczyny.
0: Wszystkiego dobrego.
6: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Radio 7.
0: Pana. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Słoneczny Ciechanów. Jak szedłem do pracy, to w Mławie chmury jakoś tak się zebrały, ale na szczęście nic niepokojącego z pogodą się nie dzieje. Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry, można pozdrowić?
0: Tak, nawet trzeba.
7: Czy jesteśmy już na antenie?
0: Tak, tak.
7: A, no to witam serdecznie wszystkich. Ja chciałem, jako Wojciech Marek, chciałem pozdrowić wszystkich samotnych, zwłaszcza tych, którym dawałem koncerty, jako właśnie Wojciech Marek. Natomiast życzyć im właśnie, żeby wyszli z tej samotności, żeby próbowali, szukali swojego szczęścia. Tak jak ja próbuję w Radio Ostrołęka, prawda, bo tam jest akurat kącik matrymonialny. No więc jeszcze raz, że tak powiem, bratnich dusz życzę.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. No, z nami troszkę, mam nadzieję, raźniej. Jeśli Państwo rzeczywiście są samotni, to tak człowiek włączy radio, posłucha tych głosów z okolicy, spraw naszych regionalnych. No, jakoś tak, prawda, chyba troszkę raźniej wtedy w tej samotności. Tak mi się wydaje. No dobrze, moi drodzy Państwo, troszkę, no to chociaż może jeszcze jeden telefon, bo widzę, że dzwoni, to jeszcze jeden odbierzmy. Radio 7, witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, Mirek się kłania.
0: Dzień dobry, o, jest Jacek i Agatka.
8: Jak mi miło, że pan pamięta. Mm-hmm. Panie redaktorze, tak miałem pewne zmartwienie. Zaczynając tuż po 12, na siódemka tam już ruszyła się, odkładając telefon, wcisnąłem coś. No i nie słyszę pana Piotra, pana redaktora. Nic nie mówią, nic nie meldują. Mówię, co się dzieje, ale tak coś mi przyszło do głowy, że pewnie coś się stało po mojej stronie, no i faktycznie tak. No ale do meritum.
0: Ale problem zażegnany.
8: Tak, już super. Mam poza sobą, także jesteśmy razem. Mhm. Do meritum. Co miałem powiedzieć, no w ubiegłym roku grał pan dla mojej żony 17 róż, było 41, a za dwa dni będzie 42. Także jakby pan był tak miły, to bym poprosił. A żonie życzę dużo, dużo, dużo zdrowia, bo wczoraj ja przywiozłem ze szpitala, ale tragedii nie ma, że tak powiem. Jesteśmy razem.
0: Super.
8: Ona siódemki nie słucha, ale w tej chwili coś tam poleciało dla niej, a przypomina mi się, co pan grał w ubiegłym tygodniu dla swojej żony. Także jakby było to możliwe, to bym wdzięczny był.
0: Dobrze. No. To co?
8: Niech pan coś powie, bo ona teraz mnie nie słyszy, bo ja przez telefon, a radio nie leci. Mm-hmm. Tak, żeby to było dla Agnieszki.
0: Dobrze.
8: Uda się?
0: Pewnie, że się uda.
8: O, i tu jestem jeszcze raz bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Miłej niedzieli. No dobrze, to jeśli chodzi o telefony, to w tym wejściu antenowym tyle, ale usłyszymy się już za kilkanaście minut. A ja mam do Państwa teraz taką ładną piosenkę, którą tutaj znalazłem, nawet powiem, że wczoraj, nie będę Państwa oszukiwał. Wczoraj znalazłem i jakoś tak mi w ucho wpadła, pomyślałem sobie, no muszę na niedzielnej biesiadzie zagrać, bo to ładne jest. To może dla pani Agnieszki w takim razie. Pani Agnieszko, szybkiego powrotu do zdrowia. Pan Mirek pozdrawia, ja również pozdrawiam. No i ładnie teraz zagramy. Tego jeszcze w Radiu 7 nie słyszeliście. Może się spodoba. Mi się spodobało to i może Państwu się spodoba. A jeśli tak, to będziemy grali to troszkę częściej. Tym bardziej, że to nasza lokalna twórczość, formacja Crystars. Więc tym bardziej miło posłuchać lokalnego głosu.

0: Niedzielna biesiada pierwsza w sierpniu. Teraz apel taki do pana Andrzeja z Działdowa. Halo, halo, panie Andrzeju, panie radny, szanowny. Proszę tutaj do mnie zadzwonić dzisiaj, bo ja coś dla pana mam. I bardzo chciałbym się z panem dzisiaj usłyszeć. To do pana Andrzeja. A teraz zaległe wiadomości głosowe z aplikacji. Posłuchajmy.
1: Witam serdecznie, z tej strony Sławek Dziurda. Po raz kolejny chciałbym serdecznie pozdrowić całą ekipę Radia 7 i ciebie, Piotrek, wiem, że prowadzisz teraz ten program. Chciałbym powiedzieć tylko, że wasze radio, Radio 7, jest najlepsze radio, jakie znam. Słucham różne tutaj różne rozgłośnie, ale to Radio 7 jest najlepsze. Piękne melodie, przepiękne piosenki, przy których można się i rozerwać, i potańczyć, i posłuchać. Także naprawdę serdecznie pozdrawiam i miło się was słucha.
0: Dzięki, Sławuś. Mam nadzieję, że mówisz tak nie tylko dlatego, że się znamy. No, pan Janek z Ursusa może usłyszał, to też będzie zadowolony. Dobrze, a ja teraz odbieram od państwa kolejne telefony, bo obie linie zajęte już. Dzień dobry, siódemka. Dzień dobry. Tu się nie udało, to spróbujemy na linii numer 2. Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Z tej strony Barbara i Zuzanna. Czy mogłybyśmy poprosić o piosenkę, czy nie?
0: Pewnie, a jaką?
2: Echo dawnych lat. Echo dawnych lat, nuta z duszą.
0: Nie obiecuję, poszukam, jak znajdę, to zagram.
2: Okej, dziękujemy.
0: Dzięki, do usłyszenia. Barbara i Zuzanna. No dobrze. Echo z duszą. Kto teraz do nas dzwoni? Halo, halo, tu siódemka, witam.
3: Halo, dzień dobry, dzień dobry.
0: Dobry.
3: Chcę pozdrowić moją mamę kochaną, bo ma 5 sierpnia urodziny i bardzo ją kocham. Pozdrowienia dla mamy mojej kochanej. Pozdrawia Emil.
0: Dzięki, Emil, do usłyszenia. A ładne życzenia, piękne życzenia, wzruszające, myślę, dla mamy. 792-150-150, niedzielna biesiada na antenie Radia 7. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. No nie, tutaj plocha słyszę, to się nie dogadamy. Ploch z plochem się nie dogada. Ale może z kimś innym jakąś więź uda nam się komunikacyjną nawiązać. Proszę zatem dzwonić. Tu siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry, to Ślązaczka na Mazowszu.
0: Witamy.
4: Chciałam pozdrowić panią Danusię Mikucką z Borkowa Wielkiego, pana Piotra, że tak super piosenki, nie tylko w niedzielę, ale w całym tygodniu. Puszcza pana... i jest bardzo miła praca, ale bo pana... to jest moja szefowa i bardzo się dobrze pracuje przy włączonym Radiu 7. Mm-hmm. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję, do usłyszenia, ale pan Piotr nie jest z Borkowa Wielkiego, to chciałem też sprostować. Dobra, kto jeszcze? 792-150-150, tu Radio 7, witamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze, witam.
0: Witam, Płock.
5: Tak, panie Piotrze, Płot. Chciałam pozdrowić, panie Piotrze, swoją bratowę, kochaną Danusię, swojego brata, swoją córeczkę Aleksandrę, swoje wnusie, Blanusię, Martynkę, męża Wojciecha. No wszystkich. I całą redakcję Radio 7. Panie Piotrze, abym chciała pioseneczka Minęła młodość.
0: Jak znajdę, to zagram.
5: Bardzo dziękuję ślicznie,
0: dziękuję,
5: panie Piotrze.
0: Pozdrawiam.
5: Życzę zdróweczka, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do usłyszenia, kłaniam się, pozdrowienia do Płocka płyną. Państwo często prosicie o takie piosenki, o których nie mam pojęcia. Także musicie wziąć pod uwagę, że jeśli to są piosenki inne niż u nas na antenie się pojawiają, to mogę nie mieć takiej możliwości, żeby zrealizować waszą prośbę. Tu siódemka, dzień dobry. Halo, halo. Śmiało.
6: Halo, halo.
0: Dzień dobry. Czy porozmawiamy? Nie porozmawiamy. No, szkoda, ale szansa była. Dobrze, to jeszcze w takim razie jeszcze komuś szansę damy, żeby się do nas dodzwonił. Ja apeluję do pana Andrzeja z Działdowa. Dzisiaj proszę o telefon. Bo sprawy są niecierpiące zwłoki, tak bym to określił. Siódemka, dzień dobry.
7: serdecznie witam, panie doktorze.
0: Jest!
7: Słyszę, że jestem wołany do takiego fajnego faceta. No więc zadzwonię, co on tam chciał ode mnie. Pieprzymy, czy co?
0: Nie, dzisiaj, panie Andrzeju, mam dla pana piosenkę za chwilę, dlatego pomyślałem sobie, że dobrze by było, żeby pan zadzwonił, żeby miał pewność, że pan usłyszy piosenkę.
7: O, to fajnie, to jak... Dla mnie piosenka specjalnie, naprawdę. Panie Piotrze, to ja panu pięknie dziękuję za to, że pan taką piosenkę ma dla mnie. Coś dla zabawy, panie Piotrze.
0: Widzi pan, jeszcze tego nie grali, żeby przez radio wołał i jeszcze piosenki przesyłał. Nie, to w drugą stronę to było, ale w tą stronę to nie.
7: W siódemce wszystko możliwe, proszę pana.
0: Tak, tego się trzymajmy.
7: Pojęte radio, proszę pana, że serce mi przyjeździ, bijące, także...
0: Ale ja przynajmniej sprawdziłem pana czujność.
7: No nie, no czujny jestem, proszę pana, jak...
0: Jestem tak, czujny jak pies podwójny.
7: Nie. No dobre to jest. Jak to? Kanisz, nie? Dobre. Panie Tetusiu, zna pan na pewno Marię Czubaszek.
0: Tak.
7: Pozdrawiała mnie nieraz i rozmawiamy. No, i taki żabcik, pozwoli pan. Pewna pani po spektaklu spotkała panią Marię i mówi... Szanowna pani Mario, szczerze podziwiam panią z relacji z mężem, z panem Karolakiem. Musi panią bardzo kochać, to prawda? I ona na to, ale skąd, kochana? Nie, no trzyma się mnie, bo płacę za czynsz.
0: No tak, ten humor wyjątkowo oryginalny. Jak to, panie Czubaszek? Panie Andrzeju, serdeczności dla pani Grażynki również, proszę przesłać.
7: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Proszę teraz radio zrobić troszkę głośniej, bo będą dla pana grali i śpiewali.
7: Dobra, piękna sprawa, dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
8: Dziękuję bardzo, ja chciałam pana pozdrobić najserdeczniej i dużo zdrówka.
0: Dziękuję pani Grażynko, wszystkiego dobrego dla państwa. Pozdrowienia. Dobrze. A propos Marii Czubaszek, której, no, nieodżałowanej Marii Czubaszek, której nie ma już z nami, ale jej głos przecież pozostał.
9: Serdecznie polecam Radio 7. Maria Czubaszek.
0: No i co państwo na to? Prawda, że człowiek od razu jakoś tak lepiej funkcjonuje? To już 13 minęła. Radio 7. A teraz uwaga działdowo, jeszcze raz pozdrowienia dla pana Andrzeja i specjalna piosenka, tak zupełnie poza okazją. Imieniny jeszcze daleko, odległa to perspektywa, ale zupełnie bez okazji możemy tak zagrać.

0: No to już przynajmniej Państwo wiecie, czego słuchacie w każdą niedzielę po południu. No dobrze, tak tutaj dostałem taką sugestię, że w tej piosence nie ma nic o plochu. Może to i całe szczęście. Chociaż ta ostatnia zwrotka, że po ściernisku, po ugorze i tak dalej, ploch do domu wraca, ale nijak dojść nie może, bo się wciąż przewraca. To mogłoby być do mnie akurat adekwatne. Moi mili Państwo, kolejne telefony od Państwa. Tak sobie myślę, bo już drugą wiadomość dzisiaj niestety usunąłem, jeśli chodzi o wiadomości głosowe. Po prostu ze względu na jakość techniczną, no nie nadają się do emisji. Przed wysłaniem takiej wiadomości głosowej mają Państwo możliwość odsłuchania, czy wszystko się dobrze nagrało, czy wszystko brzmi tak, jak Państwo chcieliście, czy nikt się nie pomylił. Dykcję można swoją przetestować, a jak wszystko gra i jest elegancko, wtedy dopiero można tę wiadomość głosową wysłać. Taka funkcjonalność w aplikacji naszej jest, więc zachęcam do korzystania. A teraz telefony będą 792-150-150. Witamy, dzień dobry, tu Radio 7.
1: Dzień dobry, z tej strony Amelka i Ula. Byśmy poprosiły piosenkę naszą ulubioną, Miód Malina.
0: Dobra, pomyślimy, dzięki.
1: Jest ta możliwość?
0: Jest, pewnie, że jest.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia. 792-150-150. Kto jeszcze do nas dzisiaj dzwoni? Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Tu Płock dzwoni.
0: Płock, pięknie.
2: Tak. Życzę wszystkim.
0: Proszę przyciszyć radio, bo się nie dogadamy.
2: Szczęścia, zdrowia słuchaczom, panom prowadzącym i swojemu synowi Arturowi, mojej wnuczce Martyce. I żonie Bożenie, która dzwoniła pół godziny temu.
0: A proszę mi powiedzieć, pan słucha przez internet czy w radiu normalnym?
2: W radiu, normalnie.
0: A, w normalnym radiu w Płocku, super. Pozdrawiamy serdecznie, miłej niedzieli.
2: Tak, a panie Piotrze, taką piosenkę jak Rodziny Power i Albano, Liberté.
0: No, w oryginalnym wersji w tej audycji nie zagramy, bo tutaj gramy tylko muzykę biesiadną i disco.
2: Może ale, być w innej, ale coś, żeby tylko była nuta dobra.
0: Dobra nuta będzie, obiecuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. A to jak pan sobie tak zażyczył, to ja tutaj dla pana będę miał piosenkę. Gdzież ona jest? O, już mam. Będzie się pan czuł może nie tak jak idealnie jak Romina i Albano, ale myślę, że całkiem podobnie. O. I to jeszcze po polsku. A wiadomo, promujemy polską muzykę, wszak tu jest Polska. Siódemka, dzień dobry.
3: Wszystkiego najlepszego dla całego radia.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Z Nowego Miasta dzwonimy. Tata pozdrawia, Włodzimierz, Jerski. Będę się pozdrawia. Pan pamięta tatę.
0: Oczywiście, Nowe Miasto koło Płońska.
3: Piękny zalew, zapraszamy przy okazji.
0: Pamiętam.
3: Dzieje się.
0: Tym bardziej miło, że nie tylko tata słucha, ale i syn.
3: Tak, syn naprawdę. Teraz taki spokój, wyciszenie, akurat niedziela, więc może posłuchać. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla pana Włodka też. Pięknie, bardzo miło. I kto jeszcze chciałby w tym wejściu antenowym skorzystać się i dodzwonić się jeszcze do nas, to bardzo proszę. Jeszcze chwilę mamy, a za chwilę będziemy grać. Niby po włosku, a jednak po polsku. I to w dodatku specjalnie dla słuchacza z Płocka. Kto tutaj dzwoni? Halo, dzień dobry. Witam.
4: Halo, witam.
0: Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam.
0: Śmiało. Będziemy pozdrawiać kogoś, prawda?
4: Witam serdecznie. Chciałbym pozdrowić wszystkich fanów muzyki disco polo.
0: A kto pozdrawia?
4: Pozdrawia Barti, zespół, wokalista właśnie zespołu disco polo. Może ma pan też mojego
0: zagrać. Rozejrzę się, jeśli znajdę,
4: Barti,
0: to zagram.
4: Przez 2i. Dziewczyno, czekam na ciebie, dlaczego takie utwory śpiewają?
0: No właśnie, to się dopiero porobiło. Wykonawcy teraz do nas dzwonią i dopiero będzie, że zagrałem tego, a tamtego nie zagrałem.
4: No właśnie, chciałbym pozdrowić serdecznie, jest taka możliwość zapromować troszeczkę tutaj utwór w Radiu 7, oczywiście najlepszym radiu.
0: I to dobrze, w dobrym kierunku idziemy. Dzięki, pozdrowienia, jak znajdę, to zagram. Pozdrowienia. To co? Halo, halo Płock, halo Płock, proszę zrobić radio głośniej. Niby po włosku, a jednak po polsku.

0: Takie piękne piosenki tylko na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie też, ale nie tylko. Proszę słuchać uważnie Radia 7, z pewnością znajdą Państwo takie piosenki, których nie usłyszycie w żadnych innych stacjach radiowych. No po to tu jesteśmy. To co, to teraz czas na Państwa telefony kolejne, kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia. Patrzę w aplikacji, że nie ma na razie żadnych nagrań. No to podnosimy słuchawkę, dźwigamy, a tam po drugiej stronie kto? No właśnie, dzień dobry, witamy, tu siódemka.
1: Witam Panie Piotrze ponownie.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Małgosia Matuszewska, dzisiaj dzwoniłam z Bielska. Tym razem chciałabym tak bardzo sentymentalnie podejść do tej rozmowy. Chciałabym przekazać szczególne pozdrowienia i podziękowania dla mojego kochanego męża Mariusza, który zawsze jest przy mnie w najtrudniejszych chwilach, wspiera mnie bardzo i nigdy nie odmówił pomocy, wręcz przeciwnie. Zawsze walczył o mnie, o mój powrót do zdrowia i był przy mnie. Kocham Cię bardzo za to, że jesteś.
0: Dziękuję Pani Małgosiu, dużo zdrowia życzę też.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam Pana i ściskam bardzo mocno serdecznie oraz wszystkich słuchaczy Radia 7.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 792 150 150, nasze niedzielne spotkanie, nasze niedzielne rozmowy i muzyka też wyjątkowa, też bardzo niedzielna, rodzinna, tak bym powiedział. Tu siódemka, halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić moją córeczkę Amelcię z Gąsocina i złożyć mojemu partnerowi Piotrowi serdeczne życzenia z okazji urodzin.
0: A od kogo płyną te życzenia?
2: Z Filii z Gąsocina.
0: Dziękuję.
2: Serdeczne pozdrowienia.
0: Również pozdrawiam. Do usłyszenia. Gąsocin. A gdzie się teraz przeniesiemy, moi drodzy Państwo? Posłuchajmy. Dzień dobry, Radio 7, witam.
3: Halo?
0: Dzień dobry.
3: Słuchamy. Przepraszam bardzo. Halo?
0: Dzień dobry. Słuchamy.
3: Przepraszam bardzo.
0: Pan zadzwonił, żeby...

0: Słuchamy was już 8 lat.
1: O, szmat czasu. Mhm. I coś jeszcze? Będziemy kogoś jeszcze pozdrawiać?
0: No i wszystkiego dobrego dla całej redakcji Radia 7.
1: A od kogo jeszcze powiedzmy?
0: Piotr z Tłuszcza, dla nią pozdrawiam.
1: O, w łebie dzisiaj.
0: Tak jest.
1: No, widzi pan, ja wszystko mam pod kontrolą.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Jak tam w łebie, dużo ludzi?
0: Jest ciasno, jest dużo ludzi.
1: Ale jakieś miejsce na plaży dla was się znalazło?
0: Tak jest, tak jest.
1: Super. Ja już bym się nie zmieścił.
0: Nie, na pewno jeszcze by się znalazł jakieś miejsce.
1: Wszystkiego jeszcze dobrego, raz, panie Piotrze.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Łeba. Piękne miejsce, ale rzeczywiście o tej porze roku może być troszkę zatłoczone. Tu Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kłaniam się.
2: Chciałabym pozdrowić tatę Stanisława z Czumska Małego, bo na pewno was słucha. Mm-hmm. I także pozdrowić całą rodzinę, siostry, braci i wszystkich bliskich. Pozdrawiam Milena z Kliczewa. I pani, was oczywiście, redakcję.
1: Pani Mileno, a my panią pozdrawiamy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Pani Milena pięknie uśmiechnięta i tego się trzymajmy. Moi drodzy państwo, to wracamy teraz do muzyki, bo to niedzielna biesiada, przecież nie tylko telefony, nie tylko komunikacja, chociaż jest bardzo ważna, ale od czasu do czasu musimy coś ładnego zagrać. A coś ładnego ja już mam. Posłuchajmy. Mądra pi-

0: Niedzielna biesiada na antenie Radia 7. Już jesteśmy po półmetku dzisiejszej naszej audycji, ale drugie tyle jeszcze przed nami. Odbieram kolejne telefony od Państwa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Oczarował mnie pan redaktor tą muzyką.
0: O, od razu dwa słowa i ja już wiem, kto dzwoni. Dzień dobry, panie burmistrzu.
1: Witam serdecznie, panie Piotrze. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Słychać was bardzo dobrze w okolicach Iławy, Lubawy, także naprawdę fajne zasięgi.
0: A przed chwilą mieliśmy telefon z Płocka.
1: Także widzimy. Ale to Płock to dzięki dobrej antenie w sierpcu.
0: A to prawda, to prawda. To akurat tutaj się zgadzamy. Panie burmistrzu, pan w podróży, ale już za tydzień będzie pan na miejscu.
1: Ja ta chwilkę będę w sierpcu i od jutra już ostre przygotowania, gdyż już jutro zjeżdżają elementy sceny, ogromnej sceny, która jak co roku na Kasztelańskim Festiwalu Smaków będzie Państwa bawić, a z tej sceny popłyną naprawdę wspaniałe dźwięki, które będzie w eter niosło również Radio 7.
0: To prawda, bo to już za tydzień Kasztelański Festiwal Smaków, który to? 9 chyba.
1: 9, no i oczywiście w piątek mamy jeszcze ten Rap Festiwal, więc dużo, dużo gwiazd. Kękę Paluch, Kac Bałagane, będzie...
0: Nie wiem, o czym pan do mnie rozmawia.
1: Spokojnie, mam to samo, panie redaktorze, mam to samo, ale młodzież wie, więc to jest dobre. Chociaż niektóre zespoły, takie jak Kękę Paluch, to też dla tych 40+, są jakby do posłuchania. Uczę się powoli, uczę się piosenek. Łatwiej mam w sobotę, bo będzie ich troje. To są moje czasy i może uda mi się coś tam zaśpiewać na scenie. A w niedzielę zespoły Disco Polo, Dibomb, André, ale Aleksandra chyba będzie.
0: Też będzie.
1: Się dobrze kojarzę. Tak. No i z Kolim, także naprawdę
0: czyli
1: staramy
0: na grubo,
1: się...
0: na grubo.
1: Staramy się tą muzykę jakoś tak,
0: w sierpcu promować.
1: Topową, tak. Także nie może państwa zabraknąć, bo koła gospodyń wiejskich też będą miały w sobotę swoje prezentacje. Można będzie za symboliczne 2-3 złote kupić bilecik, który na szczytny cel przekazujemy. No i spróbować dań 16 kół gospodyń wiejskich. Oczywiście food trucki, oczywiście ogromne, chyba największe do tej pory plac zabaw z dużymi atrakcjami. W niedzielę będziemy mieli też wystawę starych samochodów. Także to się wszystko tam fajnie będzie toczyło. No i zapraszam. No, pogoda na sobotę, niedzielę ma być super. Jeszcze pracuję nad piątkiem, bo tam ma popadać rano, ale dajmy dobrej myśli. Myślę, że to będzie wspaniały weekend. Będą... I będę prowadził z Dorotą Gardias w sobotę na scenie. Także tutaj też jeszcze ta gwiazda się pojawi w sierpcu. Także naprawdę fajne plany mamy. Cieszymy się, że Radio 7 jest z nami kolejny rok z rzędu, więc no co, tylko zaprosić Państwa do sierpca. No i to robimy właśnie, to robimy.
0: W przyszły weekend wszystkie drogi prowadzą do sierpca. Panie burmistrzu, 8 edycji Kasztelańskiego Festiwalu Smaków to już za nami. Czy jakaś szczególnie utkwiła Panu w pamięci któraś z tych już minionych edycji?
1: Ja myślę, że każda jest wyjątkowa. Wspaniały koncert Lady Punk, Perfektu, Maryla Rodowicz, która ściągnęła do sierpca prawie 10 tysięcy osób. No to są chwile, których się na pewno nie zapomina. No i pamiętam też jeden z pierwszych jeszcze na stadionie Festiwali Smaku, gdzie szła wtedy takie duże tornado, co położyło ogromne ilości tutaj.
0: A sierpca minęło.
1: Panie redaktorze, no to chyba to jest taka nasza świecka tradycja, że w sierpcu musi być ładnie na Festiwal Smaku.
0: No dobrze, czyli co? Wszyscy spotykamy się w najbliższy weekend w sierpcu, w piątek Rap Festiwala, w sobotę i niedzielę dużo atrakcji. Radio 7 też będzie na miejscu. Też
1: Ja tylko przypomnę, że piątek jest biletowany i ostatnie bilety można jeszcze kupić na Biletyna. Na rap, a sobota, niedziela Wjazd jest za free, także serdecznie zapraszamy do sierpca.
0: Super. Panie burmistrzu, pan w trasie, więc życzymy bezpiecznej drogi i spotykamy się w sierpcu za tydzień.
1: Do zobaczenia, do miłego usłyszenia. Dzięki. Z państwem również.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński na antenie Radia 7. Ale widzicie, jak to się umie człowiek dodzwonić. Jakoś tak się wstrzelił specjalnie. Nie dość, że się dodzwonił, to jeszcze pierwszy w kolejce. No dobrze, a ja teraz wracam też do państwa. 792-150-150, żeby ktoś nie pomyślał, że my tutaj z burmistrzem Perzyńskim mamy jakąś specjalną linię. Nie, nie, nie, nie. Na ten sam numer burmistrz dzwonił. Kto tutaj z nami jest? Dzień dobry, Radio 7.
2: Dzień dobry, ja bym chciała wszystkich pozdrowić, Amelka z Gostocina.
0: Dzięki, Amelka, też pozdrawiamy. Do usłyszenia. I kto jeszcze? 792-150-150. Za tydzień André w sierpcu. No to zaraz André też na naszej antenie zabrzmi. Dzień dobry, tu siódemka.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Po raz któryś dzwonię, nie mogę się dodzwonić, ale witam serdecznie pana. Dzwonię z sierpca, przed chwilą dzwonił burmistrz, pochodzi tak. Też z mojej ulicy. Chciałabym pozdrowić, tak, że zapraszam na biesiady. No ja niestety jestem niepełnosprawna, będę słuchała z balkonu. Także, a chciałabym pozdrowić Leszka Żmijewskiego, Dorotkę Żmijewską i Amelkę, ich córkę, z Bielan koło Koziebród, a także Marzenkę Żmijewską, córkę Natalkę i zięcia Czarka, i wszystkim życzyć wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, i dla panów, również dla pana, dla całej załogi, którą obsługujecie. Przekazywała życzenia Basia z Sierpca.
0: Pani Basiu, wszystkiego dobrego też dla pani.
3: Dziękuję serdecznie. Po 25 razie się dopiero dodzwoniłam.
0: No, są tacy, którzy mają więcej na liczniku. Ale gratuluję cierpliwości. Dziękuję, do usłyszenia. Jeszcze jeden telefon i za chwilę wracamy do muzyki, bo tutaj już André czeka w kolejce. Dzisiaj na razie z Radia 7, a za tydzień w niedzielę też w sierpcu na żywo. Siódemka, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy.
4: Pozdrawiam.
0: Już? Koniec?
4: Nie, niekoniecznie. Tak, pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Tak.
0: No dobrze, to już musimy się chyba niestety rozłączyć, bo radio jest tak głośne, że po prostu ja własnych myśli nie słyszę. Za każdym razem powtarzam, żeby radio ściszyć, ponieważ jakoś tak niekoniecznie państwo chcą mnie słuchać w tym zakresie, no to niestety konsekwencje muszą być. André!

0: Niedzielna biesiada. Widzę, że sporo wiadomości zaległych mamy, głosówek. To w takim razie posłuchajmy ich, a za chwilę będę odbierał kolejne telefony od Państwa.
1: Nie ma innej na to rady, by nie słuchać Radia Mławy. Pozdrawiam pana Piotra i prowadzących oraz rodzinkę ze Świedziebni, Świętego Okalewka i Tomkowa. Pozdrawia Wiola z NL.
2: Serdeczne pozdrowienia z gorącej piekarni w Lidzbarku przesyłają piekarze z pierwszej zmiany. Pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchaczy pana prowadzącego, a w szczególności naszego majstra prowadzącego Pawła.
3: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia 7. Witam pana Piotra, a chciałbym pozdrowić moją rodzinkę z Wielkiego Łęcka, z Chorzowa, z Rumi. Teraz akurat jesteśmy w Wielkim Łęcku. Pozdrawiam moją córkę Annę, która robi obiad. Mamę, żonę, zięcia, Agnieszkę, moją córkę, która nad morze pojechała. Nie wiem, czy będą mieli pogodę. Tym niemniej pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. No i całe Radio 7. Pozdrawiał Jerzy.
4: Z okazji urodzin dla Martina Sasa wszystkiego najlepszego, 100 lat życia z byku. I trzymaj się, dasz rady tak jak ja. Przekazywał życzenia Paweł.
5: Dzień dobry. Pozdrawiamy z Rugi serdecznie wszystkich biesiadników, pana Piotra, no i oczywiście naszą rodzinkę. Rodzinkę śliwińskich z otoczni, tych z dołu, tych z góry. No i żbikowskich z Mławy. Sylwia, Tomuś, Franio, ściskamy. Pozdrawiamy również
6: naszą mamę z Dębska, Basię.
5: My, dwie siostrunie, spędzamy dziś czas na Rugi i korzystamy ze słoneczka, które nam przywiozła Jola z Mławy. Ale uciekła już z powrotem do Mławy, tak szkoda. Dziękujemy za wspólny czas. Pozdrawiamy również wszystkich Polaków na Rugi. No i oczywiście, tak jak mówiłam, wszystkich słuchaczy. Wanda i Agnieszka.
7: Witam pana Piotra oraz wszystkich słuchaczy Radia 7. W szczególności pozdrawiam Marcina Strzewa, który dzisiaj obsługuje linię 5. Żonkę Iwonkę, teściową Mirosławę oraz naszych wszystkich znajomych, którzy słuchają właśnie Radia 7. A życzenia przesyła Marek Motorniczy z Gdańska, który dzisiaj obsługuje niestety linię 9 bez dojazdu na plażę na Stogach.
0: No to sporo tych wiadomości głosowych zaległych było, ale udało się, myślę, wszystko wyemitować. W takim razie zapraszam Państwa do nagrywania kolejnych, a ja teraz za chwilę będę odbierał telefony, ale wcześniej jeszcze dla formalności powiem, że to już 14 za nami. Niedzielna biesiada w najlepsze sobie trwa. I co? 792-150-150. To teraz czas na telefony słuchaczy Radia 7. Proszę dzwonić. Radio 7, witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Z tej strony Małgorzata Drewnowska. Chciałam przesłać serdeczne życzenia dla mojej jedynej bratowej Marioli Olszewskiej z Chraponi i dla mojego brata. Jeżeli bym miała taką prośbę o piosenkę Baciary, ponieważ moja bratowa uwielbia ten zespół. Pozdrowienia dla pana Piotra. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Baciary, no tak, dawno nie było. To na pewno coś tutaj uda nam się znaleźć. 792-150-150. Proszę dzwonić, bo już jesteśmy w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego programu. Siódemka, witam, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie Piotrze, witam. Pozdrawiam serdecznie pana, przede wszystkim prowadzącego jak zawsze.
0: Dzięki.
9: Dzięki. Jakbym tych pozdrowień dużo dawał, nie? Bo to czasami tak, a to ciocia, a to wujek, zapominam, że o nich zapominam powiedzieć. To pierwsze to Kasię i Piotrka z Blinna i ich dzieci pozdrawiam serdecznie, żeby widzieli tatusia, mamusie, teściowy, moją wspaniałą żonę Angelikę i mojego Antosia. I szczególnie chcę pozdrowić osiedle numer 7 z Sierpca, które organizuje dzisiaj spływ kajakowy studentów i mam nadzieję, że się będziemy super bawili.
0: Za tydzień mam nadzieję, że też się pan będzie dobrze bawił.
9: No oczywiście, mam taką nadzieję, prawda?
0: Może od Radia 7 jakiś upominek też wpadnie.
9: Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Życzę miłego, wspaniałego dnia panu.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie. Kasztelański Festiwal Smaków, moi drodzy Państwo, już za tydzień w sierpcu. Będziemy w sobotę, będziemy w niedzielę tam na miejscu, więc polecamy się Państwu. A ci, którzy nie będą mogli słuchać, to na antenie też kilka słów na ten temat się pojawi. Natomiast już 23 sierpnia w Żurominie się widzimy podczas kolejnej edycji naszego takiego, no to Barbara by tutaj najchętniej się na ten temat powiedziała, ale oczywiście kolejna edycja przy wspólnym stole, czyli będzie smacznie, będzie wesoło, będzie rodzinnie, to już 23 sierpnia. Takie plany sierpniowe, jeśli chcecie Państwo spędzić z Radiem 7, no to takie plany sierpniowe właśnie przed Państwem tutaj roztoczyłem. Proszę w kalendarzu sobie zaznaczyć te dwie daty, czyli za tydzień sierpca, a 23 sierpnia Żuromin. Kolejne telefony, bardzo proszę, 792-150-150. Życzenia, pozdrowienia, serdeczności, uprzejmości. Jak co tydzień na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie, tak i dziś. Słuchamy Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
10: Pozdrawiam panie Piotrze, pana z Ciechanów pozdrawia.
0: Dziękuję.
10: Chciałam pozdrowić całą ławę, moją bratową Elżbietę, Basię, z córką. Mhm. I jeszcze chciałam pozdrowić całą rodzinę, całą rodzinę Śmigieckich. I bym prosiła jakąś pioseneczkę.
0: A ładna pioseneczka będzie, na pewno.
10: Tak?
0: A czy ja dobrze...
10: Ja wiem, panie Piotrze, że pan się postara.
0: No ja zawsze się staram, nie zawsze mi wychodzi, ale starać się staram.
10: Wychodzi panu, wychodzi.
0: Bardzo dziękuję. Na pewno. Wszystkiego dobrego również dla pani.
10: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Ciechanów pozdrawiam serdecznie. No to co, drodzy państwo, zaraz będę szukał baciorów, ale wcześniej... Co my tutaj mamy? Big Dance. Kacaraba teraz u nas. Tej piosenki dawno też nie graliśmy, więc warto ją odkopać z czeluści, żebyście państwo o niej nie zapomnieli.

0: A teraz specjalne pozdrowienia dla wszystkich, którzy na Facebooku. Moi drodzy, coś tak dzisiaj skromnie z tymi lajkami. Chyba się nie podoba audycja. Mam już iść, czy jeszcze mam zostać? Kto tam jeszcze lajka nie zostawił, bo tak jakoś skromnie dzisiaj i bardzo mnie to niepokoi. Kolejna sprawa, bardzo ważna. Moi drodzy Państwo, żniwa się zaczęły, a w związku z rozpoczętymi żniwami specjalne życzenia.
1: Niedługo żniwa, kombajny znów na drodze, gdy miejsca nie ma, gdy jedziesz swoim wozem, nie bądź łobuzem i ustąp rolnikowi, maszyny duże, jemu to trudniej zrobić, nie trąbnie mrugaj, on szybciej nie pojedzie, jak prosta długa, to na pobocze zjedzie, jemu jak tobie, spieszy się do roboty, pomóżcie sobie, omijajcie chłopoty, pozdrawiam wszystkich rolników, dużo siły, bezpiecznej pracy i obfitych zbiorów. Niech pogoda sprzyja, a sprzęt działa bezawaryjnie. Owocnych żniw. Pozdrawia Mirosław.
0: To prawda. Wszystkiego dobrego dla rolników. Oby zbiory były jak największe. Jeszcze jedna wiadomość od Państwa.
2: Pozdrawiam Wiesławę Robakiewicz z Płocka oraz jej męża Ryszarda, który wczoraj skończył 79 lat. Pozdrawiał Paweł.
0: Gdybyście Państwo jeszcze mieli ochotę taką wiadomość nagrać, to smartfonowa aplikacja Radia 7 jest do Państwa dyspozycji. A gdybyście mieli ochotę porozmawiać na żywo, na antenie, proszę dzwonić. 792-150-150, ten numer też do Państwa dyspozycji jeszcze. Siódemka, witam, dzień dobry. Halo, halo, kłaniam się, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Do siódemki się dodzwoniłem, tak?
0: Tak, to my.
3: Chciałem Was pozdrowić.
0: Dzięki.
3: Złożyć żonie życzenia urodzinowe. Dużo zdrowia, spełnienia marzeń i dedykować piosenkę.
0: A jaką? Ładną.
3: Jaką kochanie sobie życzysz? Może Lady Punk? Jaką?
4: Jesteś szalona.
0: Lady Punk, jesteś szalona. Dobra, będzie. Dziękujemy, pozdrawiamy Państwa.
3: No, dziękuję.
0: Do usłyszenia. Sobie wyobrażam szalonego Borysewicza. No dobrze, to tutaj teraz witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Słucham?
6: No dobrze.
0: No śmiało, śmiało. Kto tam?
5: Zadzwoniłem się do Radia 7.
0: Tak, to my.
5: Czy można pozdrowić rodzinkę?
0: Trzeba nawet.
5: Dobra. To pozdrawiam mojego tatę Artura Grzywacza, Małgorzatę Grzywacz, moich braci Filipa i Kubę.
0: Dzięki, pozdrowienia również. Tam chyba w trasie jesteście, to bezpiecznej drogi. No dobrze, kto jeszcze dzisiaj na antenie chciałby zaistnieć? 792-150-150. Telefony dzwonią, wiadomości się nagrywają, pięknie. Słuchamy, dzień dobry, Radio 7.
7: Witam.
0: Dzień dobry. No nie, musimy się niestety rozstać z powodu głośnego radia, gdyby ktoś miał wątpliwości. Tu siódemka, witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
8: Chciałem pozdrowić Radio 7. Czy można prosić spowiedzi?
0: O, spowiedzi dawno nie było, to prawda. Dobra, no to w sumie możemy zagrać, czemu nie? Rzeczywiście, dawno spowiedzi nie było. Nie chciałbym się narażać kręgom kościelnym, ale skoro Państwo proszą o piosenkę, no to nie ja jakby coś, to nie ja. Ja bardzo proszę o rozgrzeszenie mimo wszystko, jak przyjdzie na to czas. Siódemka, dzień dobry.
9: No, dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
9: Już wyłączamy. Pozdrawiamy serdecznie siódemkę, gra na plaży. W Sopocie.
0: O!
9: Tak, piękna pogoda, dużo ludzi. Próbowaliśmy już dwie niedziele, no w ostatnim czasie senatoryjnego trzytygodniowego pobytu się udało. No bym chciał pozdrowić wczorajszych gości na zlocie rodzinnym w miejscowości Kozły. No nie mogliśmy być, szkoda. I może jakąś pioseneczkę ładną im tam, Mirko, nam nie trzeba płakać. Taka piękna piosenka.
0: Piękna piosenka, tak. Dobrze, to
9: dawno zagramy. Dawno nie grana. No pozdrawiam. Marian i Marzenka z Ciechan.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, dobrego wypoczynku życzymy.
9: No, dziękuję.
0: Dziękuję. To co? To najpierw zagramy w takim razie... zaczniemy od spowiedzi. Później będą Boysi Szalona i jeszcze Imprez. Mirko, nam nie trzeba płakać. Takie to właśnie piosenki w najbliższej perspektywie czasowej na antenie Radia 7. Uwaga, teraz będziemy się spowiadać.
4: Co gramy? Gramy tą spowiedź? Spowiadamy się wszyscy? Wszyscy?
6: Kto chce spowiedź, ręka do góry!
4: No to dobra, to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy.
7: A, zostaliście rozgrzeszeni.
4: Dobra, no to jedziemy. Raz, dwa, trzy i... Przyszedł

0: No, na Facebooku trochę przybyło, ale generalnie i tak jest bardzo mało, więc to mnie niepokoi, ale wśród facebookowiczów zauważyłem tutaj taki wpis od pani Stanisławy. Panie Piotrze, jak słucham Radia 7 i pana Piotra, to nawet nie chce mi się obiadu gotować. Takie są piękne piosenki, a boję się, żeby coś z obiadem nie sknocić. Sknocony obiad to nieszczęście gotowe. No może rzeczywiście po 16 obiad, no nie, to trochę za późno. To trzeba by zacząć gotować o 11, a potem o 12, już gdy audycja się rozpocznie, na spokojnie móc zjeść. No dobrze, moi drodzy państwo, to ja jeszcze raz apeluję do facebookowiczów o nadrobienie zaległości lajkowych, bo chyba się dzisiaj coś tutaj nie spodobało, ale no, może dlatego, że nieogolony jestem. Dobrze, zaległe wiadomości głosowe teraz, posłuchajmy.
1: Chciałem złożyć życzenia swojej siostrze i swojej teściowej z Elgnowa. Także wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech się Sylwek jakoś tam tańczy. No i wszystkiego najlepszego, Litko i... siostro i mamo, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam tutaj jeszcze swojego teścia Krzyśka i pozdrawiam również moją żonę, kocham ją. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. I panie Piotrze, ciebie też. No i ładnie gracie jak zwykle.
2: Witam Radio 7. Proszę o uwagę Lidię Kaczyńską z Elgnowa. Kochana mamo, w dniu twoich urodzin życzę ci zdrowia, radości i spełnienia marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech i powody do szczęścia, a wszystkie troski znikają jak poranna mgła. Dziękuję ci za miłość, troskę i ciepło, które dajesz mi każdego dnia. Niech życie przynosi ci to, co najlepsze. Wszystkiego najlepszego. Kocham cię. Twoja córka Justyna Drzabin.
3: Dzień dobry, serdeczne pozdrowienia z niedzielnej restauracji Falkennest z Prory w Niemczech dla Wandy oraz jej sióstr, które nas odwiedziły, ale nie zabrały pana Piotra z sobą. Dziękujemy serdecznie za miły czas. Liczymy, że następnym razem złapiecie pana Piotra. Pozdrawiamy także wszystkich słuchaczy. Życzymy wszystkim rolnikom zdrowia, dużo pomyślności i oby plony były udane. Serdecznie pozdrawiamy Damian Sokolski oraz pracownicę.
0: No, tam coś... Najpierw myślałem, że to deszcz pada, ale to się okazuje, że chyba coś tam się smażyło. Coś dobrego, tak. Aż poczułem trochę zapach jakby. Zainteresowała mnie ta rugia, muszę powiedzieć szczerze. Muszę rozważyć ją w swoich planach urlopowo-wakacyjnych. Dawno nie miałem urlopu ani jakichś wakacji, więc może to i czas pomyśleć o tym. Tam jeszcze mnie nie było, na rugi. A jeśli jak okazuje się, że Polacy tam są i to jeszcze zaprzyjaźnieni, to od razu jakoś tak lepiej myślę o tym miejscu. Trzeba to rozważyć. No dobrze, moi drodzy państwo, telefony teraz będą, bo już wszystkie wiadomości głosowe, które miały się pojawić, to już się pojawiły. Jak my tutaj z czasem... A to nie wiedziałem nawet, że tak szybko. To już nasze ostatnie wejście antenowe jest? Chyba tak jakoś się mniej więcej złożyło. Troszkę dłuższe to będzie wejście w takim razie antenowe, ale... No tak szybko ten czas po prostu płynie. To już więcej dzisiaj proszę nie nagrywać, bo już nie mamy na to czasu, ale jeszcze chętnie z państwem teraz porozmawiam. Proszę dzwonić 792-150-150. Witam, tu siódemka.
4: Halo, witam serdecznie, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
4: Tutaj Paweł z Gdańska dzwoni.
0: Bardzo mi miło, panie Pawle.
4: Ja bym, panie Piotrze, o co chodzi?
0: O sok z malin.
4: No, przede wszystkim tych malin, bo ja nawet agrobiznes oglądałem, panie Piotrze, i z malinami są problemy.
0: Aha.
4: Ale ponoć, że za tydzień będzie więcej malin. Ale to bym bardzo prosił, tylko tą oryginalną wersję, jeżeli
0: dobra,
4: można.
0: Dobra, okej.
4: Nie? To jest tak. I jeszcze jedna kwestia taka tutaj techniczna. Uh-huh. Ja bym bardzo prosił, jeżeli to oczywiście jest możliwe, to tylko moja prośba jest, bo ja w wersji DAB tutaj odbieram państwa radio i słucham. I pan mówił, że nie będzie tej wersji już.
0: No niestety.
4: No i tam nie można nic z dyrektorem, ani z nikim, żeby nie ma pieniędzy, tak, czy coś.
0: Nie, to nie, nie to, że nie ma pieniędzy. Mała słuchalność w Gdańsku jest w DAB-ie.
4: Jak mała słuchalność? Przecież no, wszyscy słuchamy. No przecież, no to ja nie wiem, jak to jest.
0: Trzy osoby.
4: Trzy osoby? Aha. A to wtedy, ale czy ja wtedy będę na przykład mógł słuchać jakoś w sensie w innej, tak? Na FM-ie? Tak?
0: Na FM-ie nie, ale w internecie.
4: Ojej, na internecie. No to będzie ciężka sytuacja. Boże, to ja... No ja nie wiem, no dobra, no ja bym...
0: Ja do pana jeszcze... przyjadę i pana ustawię.
4: Dobra, dobra.
0: Ale komu ja proszę przygotować sok z maryn.
4: Nie, no, no, no właśnie, panie Piotrze, dlatego ja pozdrawiam, a również moją mamę Wiolę z Gdańska tutaj i zdrówka życzę, a państwu i redakcji i panu wszystkiego najlepszego i takiego pięknego, słonecznego lata, które dzisiaj akurat jest.
0: Panie Pawle, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że uda się jakoś zorganizować to, tę możliwość słuchania Radia 7 w nowej rzeczywistości.
4: Dobra, ale maliny mają być.
0: Maliny będą. Obiecuję. No, dzięki.
4: No to serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Do usłyszenia. To ja jeszcze raz przypomnę, bo rzeczywiście może ktoś nie usłyszał i później będzie troszkę przykro, jak się rozstaniemy. W Gdańsku to już takie ostatnie nasze chwile w radiu cyfrowym DAB+. Znikniemy z tej emisji. Jeśli państwo mają możliwość, proszę już teraz przygotować się na słuchanie nas przez internet. Można to zrobić na kilka sposobów. Słuchanie w komputerze, prawda, na radio7.pl. Słuchanie w smartfonie. Polecamy tutaj aplikację Radia 7. Można ją za darmo zainstalować ze sklepu z aplikacjami. Można ją pobrać, zainstalować i wtedy w telefonie Radio 7 będzie grało. To są te możliwości. Jeszcze jest taka możliwość, że można kupić odbiornik radiowy, taki internetowy. Jeśli państwo w domu tylko macie internet, takie zwykłe radio, które można postawić na lodówce czy gdziekolwiek, przypomina czy wygląda jak normalne, zwykłe radio, ale ma jeszcze w sobie możliwość słuchania radia przez internet. Wtedy taki odbiornik trzeba połączyć ze swoim internetem domowym i wtedy słuchają państwo tak normalnie, jakbyście słuchali radia na FM-ie czy w DAB-ie. Dlatego proszę już teraz mieszkańców Gdańska i tych, którzy nas w DAB-ie właśnie w Trójmieście odbierają, o przygotowanie się do tej zmiany, bo jakoś tak chyba, nie wiem, czy jeszcze w wakacje, czy zaraz po wakacjach niestety znikniemy z tej emisji. To tak dla formalności. Chyba, żeby się sponsor znalazł. To wtedy rozważymy, co z tym da się zrobić. No dobrze, telefony jeszcze, tak? Tak, jeszcze mamy trochę czasu. Bardzo proszę, można dzwonić. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
5: Piotrek z Drobina tutaj dzwoni.
0: Miło mi.
5: Chciałem najserdeczniejsze życzenia żonie przekazać, bo 5 sierpnia mamy 20. rocznicę.
0: O,
5: jakby pan
0: piękny jubileusz.
5: Piosenkę mogę puścić, żono moja.
0: Dobrze.
5: I jeszcze pana pozdrawiam, całe radio, bo dobrze gracie. I wuja Kwiatka z Ciecierska pozdrawiam, kora ciąża.
0: Panie Piotrze, wszystkiego dobrego do Drobina. Przesyłamy.
5: Dobrze, dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dobrze, żebym tutaj nie zapomniał. Żono moja i sok z malin. To najnowsze propozycje od państwa. 7, witam.
6: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
6: Przesyłam gorące pozdrowienia dla słuchaczy Radia 7.
0: No, no, bo już się by chciało pani wymknąć. No.
6: Dlatego jestem słuchaczką z Wrocławia, a słyszałam kiedyś na antenie, kiedy państwo mówili, że nikt nie słucha was we Wrocławiu. Dementuję tę pogłoskę, słuchają was we Wrocławiu.
0: Jedna osoba.
6: Nie jedna osoba, więcej osób. Serdecznie państwa pozdrawiam i życzę miłego popołudnia.
0: A pani z Krzyków czy z Psiego Pola?
6: Z Psiego Pola.
0: Serdeczności. Pozdrawiam serdecznie.
6: Miłego dnia. Kłaniam
0: Dziękuję,
6: się.
0: Kłaniam się. Pozdrawiam Wrocław. No we Wrocławiu też zniknęliśmy z radia cyfrowego DAB+. Też z tego samego powodu. No to są, drodzy państwo, dosyć kosztowne emisje. Były wprowadzone tak eksperymentalnie. Właśnie w Gdańsku, we Wrocławiu, w Katowicach i w Warszawie. Z Katowic już zniknęliśmy jakiś czas temu. We Wrocławiu teraz się wyłączyliśmy. Wyłączymy się niebawem w Gdańsku. Pozostaniemy tylko w Warszawie, bo rzeczywiście w Warszawie no, ta słuchalność jest. I to jak gdyby, biorąc pod uwagę ten aspekt ekonomiczny, jest to inwestycja uzasadniona. Jeszcze ktoś dzwoni, tu Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry, czy do rady ja się dodzwoniłem?
0: Tak, kłaniam się.
7: Chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę przybywającą na działeczce w Szumlinie, szczególnie ciocię Zuzię, wujka Andrzeja, no i moich rodziców. I bardzo bym prosił o puszczenie czegoś wesołego na poprawę samopoczucia.
0: Dobrze, na pewno coś wesołego będzie.
7: Dziękuję,
0: dziękuję,
7: pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Jeszcze ktoś dzwoni? Bardzo proszę. Bo to dosłownie ostatnie chwile już dzisiaj, niestety. 792-150-150, witam, tu Radio 7, a tam kto?
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Witam pana Piotra i całą redakcję. I właśnie dziś przekazuję życzenia od Danusi dla Andrzeja. Z okazji 46. rocznicy ślubu podaruję ci świat cudów, żeby z tobą szły przez życie i pamiętał o nich skrycie. Bo jest wielką mą radością dać ci szczęście wraz z miłością, którą Bóg nas obdarzył, żebyś ciągle o nich marzył. I na jawie, i we śnie, bo my jak te gwiazdy dwie, które są takie same, żeby życie mieć udane, by świeciły zawsze długo, bo to Boga jest zasługą. I nas nikt nie przekona, że to była Boża wola. Tam w kościele w środku miasta módl się o to, by nie zgasła. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, jak my z czasem stoimy? Sprawdzam. A to jeszcze troszkę mamy, kilka minut, to jeszcze chętnie z kimś z Państwa porozmawiam. Proszę dzwonić. 792-150-150. Niedzielna biesiada na antenie Radia 7. Dzień dobry, kłaniamy się.
9: Dzień dobry.
0: Witam.
9: Dzwonię z Władysławem. Mhm. Chciałem, koło Nowego Miasta, chciałem pozdrowić rodziców i wszystkich z okolic.
0: A jak ma pan na imię?
9: Damian.
0: Dzięki panie Damianie, również dla pana wszystkiego dobrego. Tak, Masters, żono moja, to już w kolejce czeka, tak? Będziemy za chwilę grać. Radio 7, dzień dobry.
10: Dzień dobry, chciałem pozdrowić i złożyć życzenia żonie z okazji urodzin od Grześka dla Moniki.
0: Panie Grześku, wszystkiego dobrego dla pana też.
10: I przy okazji jeszcze mamę pozdrowić, Zofię. Mm-hmm.
0: Dziękuję.
10: I życzyłbym sobie utwór piosenki, może Brixa, Lustro.
0: Boję się, że się nie da.
10: Nie da się?
0: Nie, gramy tylko muzykę biesiadną i disco polo, niestety.
10: Tylko disco polo. A Lady Punk?
0: No, taki mało disco polowy jest.
10: Drzewa. Mhm. Lady Punk, drzewa.
0: Dobra, dzięki, disco polo. No, znów ten Lady Punk w ramach disco polo wraca do nas. Nie wiem, co by chłopaki na to powiedzieli, ale może lepiej nie przekazywać, bo tam różnie to bywa, prawda? No dobrze, to jeszcze jeden telefon i to już będzie ostatni telefon dzisiaj u nas. 792-150-150. Proszę bardzo, tu Radio 7, kłaniamy się, dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzwonimy dzisiaj do Radia 7.
0: Tak, tak, słuchamy.
11: Chciałbym pozdrowić moją siostrę z okazji urodzin 64. urodzin Elżbietę Hinz. Życzę 100 lat życia, szczęścia, zdrowia, pomyślności, radości, spełnienia marzeń, zadowolenia z rodziny. No i chciałbym pozdrowić moją żonę, ukochaną Małgorzatę, moje dzieci Katarzynę Sołtysek, no i Chińców, rodzinę Chińców i Kapelów, również rodzinę Kapelów z Irlandii i oraz z Irlandii rodzinę Kapelów i rodzinę Kapelów z Bądzyna. Również chciałbym pozdrowić rodzinę Sołtysków z Kurzy Wielkiej i rodzinę Tucholskich z Torunia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Radio 7 słuchaczy i pana, panie Piotrze z Radia 7, prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję też, kłaniam się i również...
11: Wódstanek Sołtysek z Irlandii. Pozdrowienia się z Irlandii.
0: Dziękuję serdecznie, pana też pozdrawiam. Niby tak daleko, a jednak tak blisko, prawda? To jednak Radio 7 zbliża ludzi rozsianych po całym świecie. To ja jeszcze sprawdzę, co tam z tymi lajkami... no biedny, skromnie dzisiaj. Nie podobała się dzisiaj audycja, a szkoda. Może za tydzień będzie lepiej. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę udanej niedzieli. Jutro słyszymy się z samego rana w Radiu 7. Proszę rozpocząć poniedziałek w towarzystwie siódemki, jak i każdy kolejny dzień. A niedzielna biesiada już za tydzień w samo południe. Piotr Ploch, dobrego popołudnia i do usłyszenia.

0: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
1: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
0: A po co mu to zboże?
1: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
0: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
2: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Witamy serdecznie, pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia 7. Słuchajcie też audycji Biesiada, a z tej strony Robert Gołaszewski i
1: Paweł Kucharski,
0: czyli zespół Top 1.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Cześć, mówi Robert z zespołu Skaner. Zapraszam do słuchania Radia 7.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka. Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji.
3: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący, pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
2: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
4: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
2: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 dzień sierpnia. W 1932 roku urodzona w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim Stanisława Walasiewicz zdobyła złoty medal olimpijski w biegu na 100 metrów.
3: I'm very happy to have won this title for my homeland, especially because it was in world record time.
2: W 1947 roku żołnierz konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Antoni Fryszkowski został aresztowany. Zarzucono mu łącznie udział w 98 napadach zbrojnych i spowodowanie śmierci 23 osób. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy został skazany na 21-krotną karę śmierci. Jego oddział operował m.in. na terenie powiatu rypińskiego. W 1976 roku zespół Kombi zagrał pierwszy oficjalny koncert. Wystąpił w Sopockiej Operze Leśnej w ramach międzynarodowych konfrontacji muzycznych Pop Session. W składzie grupy byli urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. W 2000 roku urodzony w Makowie Mazowieckim Andrzej Chodkowski po 2 latach przestał być głównym inspektorem Inspekcji Ochrony Roślin. Tego samego dnia został głównym inspektorem skupu i przetwórstwa artykułów rolnych.
4: Chcemy, żeby ta część Konferencji Ochrony Roślin była żywa.
2: W 2011 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową podczas użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.
5: Chiny dzisiaj grają na dwie strony, trochę o krakie na barykadzie.
2: Urodzili się w 1848 roku Maria Aniela Wrotnowska, współinicjatorka przytułków noclegowych dla biednych w Warszawie, współzałożycielka Domu Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi w Warszawie, współinicjatorka Ambulatorium dla Biednych, założycielka Towarzystwa Nieuleczalnie Chorych z Przytułkiem dla Rakowatych w Warszawie. Po powrocie do Dłutowa założyła lecznicę dla chorych zwaną Apteczką. Zmarła w Dłutowie w gminie Lisbark w powiecie działdowskim. W 1922 roku Henryk Barwiński, pseudonim August, leśnik, żołnierz oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez porucznika Wacława Grabowskiego, działającego na terenie ówczesnych 4 powiatów działdowskiego, mławskiego, przasnyskiego i ciechanowskiego, poległ w Niedziałkach w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim po walce z oddziałem złożonym z 1300 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. W 1935 roku w Nowym Piegłowie w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Jadwiga Nowicka nauczała języka polskiego w szkołach podstawowych w powiecie mławskim, następnie w liceum ogólnokształcącym w Przasnyszu, gdzie pełniła równocześnie funkcję sekretarza Rady Powiatowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
6: Dziękuję osobom, które pracowały, no tak jak u nas to jest nieodpłatnie.
2: W 1965 roku Andrzej Marszałek, piłkarz ręczny, występował na pozycji bramkarza w Wiśle Płock i Jurandzie Ciechanów.
7: Nie mieliśmy jakichś tam ludzi od tego, żeby analizowali nam. Sami musieliśmy to robić we własnych głowach.
2: W 1970 roku Marek Martynowski, wicewojewoda mazowiecki, senator.
8: W tej kadencji jest więcej takiej debaty ostrzejszej.
2: Zmarli. W 1891 roku Józef Włodek, burmistrz Mławy, został rozstrzelany przez Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego. Urodził się w Lekowie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim. W 1961 roku w Działdowie Franciszek Weselik, adwokat i społecznik, prezes Działdowskiego Koła Związku Obrońców Kresów Zachodnich, a po II wojnie światowej przewodniczący Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w powiecie działdowskim. W 1986 roku ksiądz Seweryn Wyczałkowski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, społecznik, publicysta, zasłużony członek Towarzystwa Naukowego Płockiego.

0: Reklama. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
5: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
8: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
7: A po co mu to zboże?
8: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
7: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
9: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
10: Minęła godzina 17.
0: To są wiadomości Radia 7.
11: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach. Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
12: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
11: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
13: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
14: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tłumy są.
11: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
8: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu radio.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny i Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów. Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
3: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności. Te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
2: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni, duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
4: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
2: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Planujecie ślub? Przed wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgas.pl. Smutgas, twoje źródło ciepła.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
8: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sprzątanie po wczorajszych nawałnicach na Śląsku. Trwają przygotowania do Dni Konia Arabskiego. Powiemy też o dyskwalifikacji Polaka podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami, upałami i lokalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w najbliższych dniach. Wczoraj przez Polskę przeszła seria potężnych nawałnic. Bardzo dużo pracy mieli strażacy z Tarnowskich Gór i z całego powiatu, mówi rzecznik straży Maciej Świderski.
3: Najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzew, blokujących drogi, uszkadzających posesje oraz ogrodzenia. Strażacy interweniowali również przy uszkodzonych budynkach oraz zerwanych fragmentach pokryć dachowych.
2: W tym momencie ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla powiatu tatrzańskiego. Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 48 między Dęblinem a Kockiem na Lubelszczyźnie, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Miejsce zdarzenia zabezpiecza Straż Pożarna i Służba Utrzymania Drogi. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego hodowli koni czystej krwi arabskiej. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
4: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
2: Dni Konia Arabskiego potrwają od 7 do 11 sierpnia. Kamil Waszek, który początkowo uplasował się na 6. miejscu w konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, został później zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura, najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 10. Poza Waszkiem i Tomasiakiem w drugiej serii dzisiejszego konkursu wystartowało jeszcze 3 Polaków. Maciej Kot był 18., Paweł Wąsek 23., a Dawid Kubacki 29. Przed nami przeważnie pogodna i ciepła noc. Na termometrach będzie od 14 do 18 stopni. Jedynie na północnym zachodzie i miejscami nad morzem może pojawić się więcej chmur oraz słaby przelotny deszcz. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany. Jutro pogodnie w większości kraju. Radio 7.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Welcome to Saint-Tropez.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polscy strażacy rozpoczęli działania w Hiszpanii. Słaby sezon w Bieszczadach, turyści boją się niedźwiedzi. Powiemy też o rozpoczynającym się Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Paulina Nawrocka. Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów, rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila. Tworzą tam m.in. pasy oddzielenia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała w niedzielę Straż Pożarna. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psatha na zachód od Aten. Słaby sezon turystyczny w Bieszczadach. Przedsiębiorcy mówią wprost, turyści boją się niedźwiedzi. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
3: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
2: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, problemem jest medialna narracja, a nie realna. Zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi. Dla dziecka to najlepsze białka czy poprawa odporności na całe życie. Dla matki mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Tak o karmieniu naturalnym mówią specjaliści. Właśnie zaczyna się Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jakub Medek.
4: To nie tylko pokarm, podkreśla dr Barbara Bebko, położna i szefowa pielęgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
5: Jest lepiej przyswajalne, wcześniaki, noworodki donoszone przede wszystkim lepiej zdrowieją, jeżeli są chore.
4: WHO rekomenduje, by niemowlęta karmić wyłącznie mlekiem matki przez pół roku. Później powinno ono uzupełniać inne pokarmy.
2: Jak podkreślają eksperci, każdy tydzień karmienia przekłada się na wzrost odporności dziecka. Jutro dość pogodnie, w większości kraju będzie sporo słońca, jedynie miejscami na północy i wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 30 na południu i w centrum. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany.